0: ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

potrebna mi. Dobre, dobre, dobre.

0: to promocja. No siemano. Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
4: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
5: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
4: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
6: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
7: Co sprawdzasz, tato?
8: A przelew z pensją.
7: Tak, co miesiąc?
8: Co miesiąc.
7: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
8: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
9: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
11: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
12: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
4: Super promocja w szkole pływania Term

0: 15 litrów Ferwaru Perfecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Minęła siódma. Jeszcze dziś prokuratura może przesłuchać i postawić zarzuty nożownikowi z Jarosławia. 31-letni Ukrainiec w klasztorze sióstr benedyktynek śmiertelnie ranił jedną osobę. Cztery trafiły do szpitala. Wiadomo, że napastnik nie był związany z klasztorem. Służby ustalają motywy ataku. Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był trzeźwy. Wczoraj wieczorem wojsko znów operowało w powietrzu. To z racji ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Działania skończyły się przed 6 rano. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa był ogłoszony dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. To przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy będzie cisza wyborcza. W Polsce najszybciej na świecie przybywa osób ultrabogatych. Tak twierdzi Puls Biznesu. To efekt umocnienia złotego wobec dolara, wysokiej inflacji oraz szybkiego wzrostu gospodarczego.
2: Kierowcy, bądźcie teraz uważni na Lutyckiej i Głogowskiej. Wcale nie lepiej wygląda sytuacja w okolicach Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Wyszyńskiego. Na Alei Niepodległości możecie chwilę postać. Trwa tam modernizacja sygnalizacji świetlnej. Poranny Poznań to raczej chłodny Poznań. Na termometrach niespełna 12 stopni. Tu zmian na razie nie ma. Oczywiście przez wiatr ta temperatura odczuwalna może być niższa. Przed nami raczej pochmurny dzień i co trzeba powiedzieć? Jeden z tych chłodniejszych. Ciepła bluza lub kurtka to must have. Więc ubierzcie się dzisiaj cieplej.
3: Czy moje robaczki wstały, bo mam najlepszą wiadomość z możliwych. Słuchajcie, jest piątek, weekendu początek, godzina 7:02 i wasze ulubione radio Kiss FM. No cóż za kombo, do tego ja i Julia Wasilewska i mamy piękną całość wszystkiego, czego potrzebujecie w ten piątkowy poranek. No słuchajcie, nie lękajcie się, szybciutko zleci!

0: Stanach wróciła do nas tylko po to, żeby na pełnej pecie naprawdę tutaj u nas na głośnikach leciało. Uwielbiam ten numer. Dzień dobry.
1: A, no o, właśnie.
0: Cześć, adio. Chciałam tutaj sama poprowadzić, ale no powiedz, jak już jesteś.
1: Nie, ja chcę powiedzieć, że nutka jest naprawdę genialna. Ja mam jedno pytanie w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy. Przepraszam, co ty masz na twarzy?
0: Aha, no właśnie, wiecie co, bo ja tutaj przyszłam jakieś pół godzinki temu i sobie nałożyłam maseczkę, zrobiłam skincare, mam wałek na włosach, dlatego że, Adi, ja się dzisiaj szykuję na bardzo intensywny dzień. Po pierwsze, oczywiście tutaj w pracy chcę pięknie wyglądać, później idę do studia, później idę na spektakl i później idę wieczorem do klubu, nie? Bo...
1: Wow!
0: Tak, i powiem ci, Adi, że ty też możesz iść.
1: Naprawdę?
0: I wy, drodzy słuchacze, też możecie iść z nami dzisiaj do Klubu Niebo, bo mamy konkurs. Oprócz tego, że po południu jeszcze rozdamy jakieś wejścióweczki, to dla niecierpliwych na naszych socialach radiokiss.fm, tam macie wszystkie odnośniki. Na TikToku trwa konkurs. Musicie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. I może właśnie dzisiaj z wami zobaczę się w Klubie Niebo, a wy zobaczycie, jak ja pięknie dzisiaj się wyszykowałam właśnie tam.
2: Radio Kiss FM. Trend.

Takie przed nami Rose Whitechor, Urzel Mrozu Kacperczyk. No słuchajcie, będzie ich dużo tylko w Radiu Kiss FM. Only drops and bangers. Radio

0: kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kochasz design, sztukę i piękne przedmioty? Wpadnij na Targi Rozmaitości w Poznaniu już w ten weekend 26 i 27 września. Odkryj autorską biżuterię, ceramikę, dekoracje, naturalne kosmetyki, ubrania i dodatki. Rozsmakuj się w lokalnych pysznościach. Targi Rozmaitości, sobota i niedziela od 11 do 18. Concordia Design, ulica Zwierzyniecka 3. Wstęp wolny. Sprawdź więcej na targirozmaitości.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z

0: 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Po reklamie.
8: Radio.
9: Jest 27 minut po 7, więc to czas na nasz codzienny daily reminder. Słuchajcie, sprawdzamy, czy wszystko zrobiliście przed wyjazdem z domu i czy macie wszystko gotowe na piątek. Ząbki umyte? Okej, check. Outfit czysty, wyprasowany, elegancki? Check. Śniadanie zjedzone? No i tutaj, no właśnie, jestem ciekawa, czy jesteście przed, czy po, czy w trakcie, bo jeśli chodzi o mnie, tak wiem, nikt nie pytał, ale od wczoraj jestem na pudełkach, więc wszyscy trzymamy kciuki za moją dietę. Muszę trzymać się michy, bo wszystkie ostatnie były raczej obrotowe. Gdzie się nie obrócę, tam coś zjem.

0: Zatem 36 minut po siódmej, słuchajcie, a my dziś mamy dzień budowlańca, czyli chyba najbardziej opłacalnego zawodu świata. No i my na przykład dzięki takim panom mamy piękne, nowe studio radiowe amerykańskie, naprawdę cudowne, także drodzy panowie, na waszą cześć chciałabym tutaj dla was troszkę tak omać.
1: Halo, halo, budowa wjeżdża, budowa, budowa, au! Głowa w betoniarce!
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

Radio Kiss FM, ale mamy więcej jeszcze takich, nawet w tej godzinie uraczę was. Only Drops and Bangers od Shakiry, Sanach czy Ray. Oh yeah, za 17 minut 8, także powoli zbliżamy się do pracy.

0: To promocja. Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
16: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
14: Po reklamie.

0: Znate poranki, witać. I love it. Słuchajcie, mamy za 8 minut 8 i ja sprawdziłam z naukowcami oczywiście, ile powinniśmy spać. Czy ta ósemka, właśnie te 8 godzin, to jest taka magiczna liczba. Powiem wam o tym tuż po 8, także musicie ze mną zostać calutki poranek.
1: Hey, turn it up. Radio Kiss FM.

0: To tego bęgera nie zna. Słuchajcie, zbliżamy się już do 8, czyli to czas, że czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej, sprawdzimy, co dzieje się na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdym będzie tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Ze znakowaniem spieszy się Lubelszczyzna. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, w tym regionie punkty schronienia mają być oznakowane do połowy października. Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Osoby z transkrypcją aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak inni małżonkowie. Ogłosił to minister finansów Andrzej Domański. Osiągnęliśmy z prezydentem USA porozumienie w wielu kwestiach, tak mówi przywódca Chin. Xi Jinping nie zdradził jednak szczegółów. Pole magnetyczne Ziemi może wpływać na zdrowie i starzenie się. Takie wnioski płyną z badań naukowców nad muszkami owocówkami.
3: Do 28 września potrwają utrudnienia w tym miejscu, a mowa o skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Powstańców Wielkopolskich i Taylora. Trwa tutaj modernizacja sygnalizacji świetlnej, a ruch pojazdów sterowany jest ręcznie. Bądźcie bardzo ostrożni. Bardzo mocny wiatr znów hula w Poznaniu. Oczywiście on będzie obniżał odczuwalną temperaturę, tak mówią synoptycy. A termometry wskazują niespełna 12 stopni. Po południu może być oczywiście cieplej. Co smuci w tej prognozie, to to, że przez większość dnia będą z nami szare i gęste chmury. Tych deszczowych na razie nie możemy wykluczyć. Patrzcie więc w niebo.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 7:58 i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? A nawet jeśli to easy, jest piątek, dobrze, że wszyscy wstaliśmy. Słuchacie najlepszego Radia Kiss FM. Mamy na tę godzinę przygotowane Only Drop Some Bangers, Too Hot to Skip i tym podobne historie, jak ja się

0: naprawdę only drops and bangers mamy tutaj z rana. A ja mam również hot ploteczki z celebryckiego internetu. Ako Przostak i Ola z Warsaw Shore naprawdę są małżeństwem. I tak, naprawdę, bo po tym jak para wzięła ślub w Los Angeles, internet zaczął trochę niedowierzać. Pojawiły się komentarze, że to może być jakaś AI albo ustawka, kolejny jakiś prank. Ale Ola mówi, dobra, koniec teorii, odebraliśmy właśnie ostatnie dokumenty. Para pokazała dowód, że ślub faktycznie się odbył, a formalności zostały dopięte. No czyli mamy wszystko, Vegas, ślub, dokumenty i internet, który przez chwilę nie wiedział, w co wierzyć. Jaki jest z tego morał? W dzisiejszych czasach nawet akt małżeństwa musi przejść czek przed publikacją.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No i chyba pod ten ślub tak bardzo romantycznie The Hard Way i Cameron Whitcomb. Radio Kiss FM, mamy 11 po 8. Waking up worthless,

18 po 8, Post Malone i Sunflower. Ależ się zrobiło romantycznie po tej 8. I love it. Only drops and bangers w Radiu Kiss FM, ale jeszcze w tej godzinie doczekacie się. Tak, Tame Impala, J Balvin, BTS. No i fajnie, no i hej, no i to jest wszystko już za momencik. Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Kochasz design, sztukę i piękne przedmioty? Wpadnij na Targi Rozmaitości w Poznaniu już w ten weekend 26 i 27 września. Odkryj autorską biżuterię, ceramikę, dekoracje, naturalne kosmetyki, ubrania i dodatki. Rozsmakuj się w lokalnych pysznościach. Targi Rozmaitości, sobota i niedziela od 11 do 18. Concordia Design, ulica Zwierzyniecka 3. Wstęp wolny. Sprawdź więcej na targirozmaitości.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
0: teraz ostatnia reklama.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

25 minut po 8 a ja mam ploteczkę, która naprawdę może was zaciekawić. Doda znowu odpaliła internet, ale tym razem wystarczyła tylko jedna mała ręka. Wokalistka wrzuciła zdjęcia z Hiszpanii i na jednym z nich fani dopatrzyli się dłoń tajemniczego faceta. No i wiadomo, sekcja komentarzy już zrobiła swoje, zaczęły się rozkminy, czy to nowy partner, no bo Doda od miesięcy przecież trzyma swoje życie uczuciowe mocno w tajemnicy, więc oczywiście jeden taki szczegół wystarczył, żeby internet odpalił tryb detektywa. Czy to nowy facet? Doda tego nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. Ja wam chętnie będę update'ować tę sytuację. A już teraz numer, który naprawdę znam na pamięć. Tame Impala i Loser w Radiu Kiss FM.

0: BTS Dynamite, jak to pozytywnie buja w ten piątek. Słuchajcie, no dobra, jak jest z tym spaniem? Bo według naukowców to nie liczba godzin spędzonych w łóżku jest wyznacznikiem, a jakość snu. Czyli rozumiem, że można spać krótko i intensywnie i to lepsze niż długo i bez polotu. No, ja nie chcę nic sugerować, ale jeżeli ktoś chce dzisiaj spać krótko, ale intensywnie, no to nie ma lepszej okazji niż ten piątek.
1: A, chodzi ci o ćwiczenia interwałowe.
0: Adi!

0: na TikToku wszędzie, więc absolutnie trenduje w Radiu Kiss FM. Do 9 zostało nam tylko 18 minut, a przed nami jeszcze w tej godzinie Swedish House Mafia, Jimmy Miller czy Tyla. No będziesz to, zapewniam. Easy!
1: Radio Kiss FM.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Czyta lektor AI.

0: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brikomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
6: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
5: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
7: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
8: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Za 9 minut mamy 9, a na początku tej 9 czeka nas codzienny horoskop. Tym razem lwy, tak dawno nie było, a lewki mają dziś naprawdę ciekawe ułożenie gwiazd, także będzie się działo po tej 9, a już teraz będzie prawdziwy banger.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: To będzie chyba mój nowy ulubiony numer. Baby Doll już teraz w Radio Kiss FM. Ta trenduje.

0: Koncert i Earrings w Radiu Kiss FM. Zbliżamy się do 9:00. A co ja wam mogę powiedzieć? Będzie dzisiaj gość specjalny u mnie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 9:00. Na początek instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza. Resort Spraw Wewnętrznych opublikował ją w internecie. Będą też ulotki. Po ataku w Jarosławiu stan dwóch rannych osób jest ciężki. Jedna wyszła ze szpitala. 31-latek zaatakował wczoraj 5 osób. Jedna zmarła. Kończy się kolejny tydzień z wysokimi cenami na stacjach paliw w Polsce i wciąż jest zagrożenie podwyżkami. Według analityków rynku paliw chodzi o zapowiedź Donalda Trumpa o ewentualnym zakazie eksportu amerykańskiej ropy. Na razie ceny utrzymują się poniżej 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Orki mogą traktować jachty tak jak dzieci zabawki. To wnioski z obserwacji biologów. Dlatego mogą sprawiać wrażenie atakowania jednostek pływających.
3: Chciałoby się trochę większego oddechu na poznańskich drogach, ale to jeszcze nie ten moment. W centrum wciąż trwają największe utrudnienia. Uważajcie też w rejonie skrzyżowania Alei Solidarności z ulicą Piątkowską. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie października. Niestety nic specjalnego nie czeka nas dzisiaj w prognozie pogody. Na termometrach prawie 13 stopni i ta temperatura delikatnie będzie coraz wyższa. Natomiast cały dzień ma upłynąć nam pod znakiem szarych chmur. Te deszczowe mogą się dzisiaj pojawić. Jeżeli chodzi o słońce, tutaj trzeba bacznie patrzeć w niebo, bo może coś w drugiej połówce dnia.
0: No hejka kochani, z tej strony Julia Wasilewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca. Mamy już 9:02, totalnie easy. No słońce może nie świeci, ale ja mam najlepsze, najświeższe bęgerki i chyba wszyscy czekamy na ten weekend, co? Po tym ciężkim pierwszym, drugim, trzecim tygodniu września, a ja wam ten piątek umilę najlepiej jak potrafię. Same bęgery, świeże ploty i ja i wy. No, zabrzmiało romantycznie, to co? Jedziemy z tematem, bawimy się tym radiem Kiss FM, only drops and bangers!

0: Tutaj na antenie miała gościa, który zna mnie chyba lepiej niż moja własna mama. Słuchajcie, będzie niespodzianka, będzie gość, poznacie mnie bliżej. Z okazji tego, że już prawie miesiąc tutaj jesteśmy, to chciałabym troszeczkę prywaty przepleść, także mam nadzieję, że nie możecie się doczekać.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Słuchajcie, a tak jak ja wam obiecałam, mam tutaj specjalnego gościa. Jesteśmy tutaj prawie już miesiąc razem na antenie, więc poznajcie moją najlepszą przyjaciółkę, Asię! Słuchajcie, Asia jest tak samo szalona jak ja, Asia Lupa. Asia, powiedz mi, żeby cię słuchacze poznali, kim ty jesteś?
1: A propos byciu szaloną, Jezus, to jest moje pierwsze wejście na tej antenie, to ja na Bluetooth nazywam się Szalona Aśka i może od tego zacznę opis siebie.
0: Szalona Aśka.
1: Zawsze jak to widzą, to się śmieją, ale to trochę opisuje mnie. Myślę, że Julka też mogła mieć Szalona Julka.
0: Tak, więc nic dziwnego, że się przyjaźnimy w takim razie, Asia.
1: Dokładnie.
0: Co jeszcze o sobie powiesz, żeby ci tak się słuchacze poznali?
1: No co mogę powiedzieć, na pewno wydaję swoją muzykę, niedługo w ogóle najnowsza premiera.
0: Tańczę,
1: śpiewam, studiuję musical, także czegokolwiek nie potrzebujecie, to ja wszystko dla was zrobię.
0: Asia, słuchajcie, z okazji tego, że Dzień Przyjaźni był w czerwcu, a mamy wrzesień, chciałabym, Asia, na przykład z okazji tego zapytać cię o twoje ulubione teksty na podryw. Może masz takie?
1: Ja zawsze mam tylko ten jeden tekst, który jest wszystkim dobrze znany. Bolało jak spadłaś z nieba.
0: Czy bolało jak spadłaś z nieba?
1: Ale myślę, że widzowie będą mieć jakieś lepsze.
0: Słuchajcie, w takim razie wysyłajcie nam głosówki radiokiss.fm, tam mamy odnośnik do WhatsAppa. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, czy nas poderwiecie tymi tekstami.
1: Asia? No właśnie, podrywajcie nas.
0: Jesteśmy gotowe.

0: Kiss FM, a moją gościnią jest Asia Lupa. Przypominamy, moja przyjaciółka, poznajemy się tutaj z naszymi słuchaczami bliżej i przysłaliście nam już, słuchajcie, w ciągu 3 minut kilka głosówek, które będziemy oceniać w skali od 1 do 10.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Czy nas to by poderwało? Dobra, lecimy z pierwszą.
2: Uwaga, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy mam przejść może jeszcze raz?
0: Okej.
1: Wodę?
0: Posłucho? Znaczy ja oceniam tak, 4 na 10?
1: A ja bym się zaśmiała, więc dam taką 6.
0: Dobra, i kolejne.
2: Uwaga, wiesz,
3: widziałem miliony gwiazd na niebie, ale nigdy piękniejszej od ciebie.
1: Która kobieta nie chce usłyszeć, że jest piękna. Dobra, 10.
0: 10 na 10, ja też, słuchajcie, będzie tego więcej, wysyłajcie nam radio kiss.fm, tam macie WhatsAppa, my czekamy na wasze podrywy.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kochasz design, sztukę i piękne przedmioty? Wpadnij na Targi Rozmaitości w Poznaniu już w ten weekend 26 i 27 września. Odkryj autorską biżuterię, ceramikę, dekoracje, naturalne kosmetyki, ubrania i dodatki. Rozsmakuj się w lokalnych pysznościach. Targi Rozmaitości, sobota i niedziela od 11 do 18. Concordia Design, ulica Zwierzyniecka 3. Wstęp wolny. Sprawdź więcej na targirozmaitości.pl.
3: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
9: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Po reklamie.

0: Radio Kiss FM, ja jestem Julka, ze mną jest Asia, a my nadal oceniamy najlepsze, że tak powiem, teksty na podryw.
1: Jeszcze dla mnie masz.
0: Asia, jesteś gotowa?
2: Tak, jestem gotowa.
0: No to zaczynamy. Słuchajcie, teraz będzie specjalny, nie mogę się doczekać. Będzie specjalny podkład pod to. Uwaga. Lecimy z pierwszą głosówką.
3: Cześć, tu Kamil. Jeden z takich tekstów, które znam na podryw jest cześć, wziąłbym cię do kina, ale zakazali własnych słodyczy. Myślę, że nie jedna dziewczyna by się uśmiechnęła po tym i na pewno zamieniła z nami kilka zdań. Pozdro.
0: No myślę, że Kamil, dobra. Ja oceniam to, no, dziesiątka.
2: 11 na 10.
0: Wariatko, dobra. No kolejna głosówka, dawajcie jeszcze, co tu mamy.
4: Nie mogę ci powiedzieć, czy jesteś piękna, bo prawdziwie piękno kobiety mają w środku, a ja jeszcze w tobie nie byłem.
2: Uczcimy to minutą ciszy.
0: To była Joanna Lupa, cześć.
5: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Słuchajcie, to jest naprawdę Drops and Bangers, ale teraz będzie premiera specjalna Taylor Swift Patient Zero. Ten numer wyszedł dziś rano i jest już u nas. Jesteśmy najpierwsi, a te i inne premiery już dzisiaj od 18 do 19 w Kiss Music Friday. Jak lubicie takie świeżości, nowości, chodźcie do nas. A już teraz premiera Taylor Swift. Zróbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

Station No Eastern 2. Słuchajcie, a tak jak ja wam obiecałam, dzisiaj będzie horoskop dla lewków. Lwy, zróbcie głośniej, bo dzisiaj miłość, szczera rozmowa może wiele wyjaśnić. W pracy zaufaj sobie, nie spiesz się. W finansach unikaj impulsywnych zakupów. No i rada, zadbaj dziś o porządek. No to lećcie z tym piątek w towarzystwie najlepszych hitów w radio Kiss FM.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i

0: trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
2: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
3: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM, słuchajcie, a wy macie ostatnie minuty, żeby wziąć udział w naszym konkursie na TikToku, bo do wygrania dzisiaj impreza w niebie, słuchajcie, weekendowa impreza w niebie. Wystarczy, że odpowiecie na proste pytanie, co kreatywnego można robić w niebie. Słuchajcie, konkurs trwa do 10, więc macie dosłownie 4 minutki, a kto wie, może właśnie ogarnęliśmy wam plany na cały weekend, dajcie znać.
1: Drops and bangers.
2: Radio Kiss FM.

0: Nie definicją only drops and bangers, a my zbliżamy się do 10, więc czas na update Radia Kiss FM. Ale leci, co?
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10. Polska i 6 innych państw Unii chcą europejskiego planu dla producentów sprzętu AGD. Wszystko dlatego, że branża znajduje się pod rosnącą presją kosztów energii, cen surowców oraz konkurencji spoza wspólnoty. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalami będą Słoweńcy. Oba zespoły znają się już bardzo dobrze, tylko w tym sezonie drużyny zmierzyły się już trzykrotnie. Czas na kolejne starcie. Mecz ze Słowenią będzie o 17. Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych przed przemówieniem Benjamina Netanyahu w ONZ była uczestniczką dużej propalestyńskiej demonstracji. I jeszcze o tym, że społeczny mózg pomaga zwierzętom wspólnie uciekać przed zagrożeniem. Tak twierdzą naukowcy. Na przykład niektóre ryby potrafią wykryć zagrożenie, obserwując reakcje swoich sąsiadów.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
3: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Wcześniej nie było tam przejścia dla pieszych, a mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysienki, a także pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi. Pozostajemy w temacie inwestycji drogowych, rzecz jasna. Komfort na osiedlowych ulicach ma poprawić remont na Strzeszynie. Zmienił się ulice Stanisława Grochowiaka, Stefana Kisielewskiego oraz Jacka Kaczmarskiego. Ta ostatnia zyska nową kanalizację. Tymczasem trwa ogólnopolska akcja strażacka MDP dla bezpieczeństwa. Spotkania i warsztaty trwają w szkołach w całym kraju. Prowadzą je młodzieżowe grupy pożarnicze przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej. O szczegółach Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa.
3: Wielkopolska Straż Pożarna zachęca inne oddziały do udziału. Bardzo powoli robi się luźniej na poznańskich ulicach. Jeszcze bądźcie czujni w samym centrum miasta. Uważajcie w rejonie trwających prac pomiędzy rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego. Remont potrwa do 2 października, a do poniedziałku potrwają utrudnienia w okolicy Alei Niepodległości. Bez zmian jest niestety cały czas w Poznaniu szare niebo. Od rana jest z nami. Wygląda na to, że takie też czeka nas popołudnie. Na słońce raczej dzisiaj nie mamy co liczyć. Ewentualnie mogą się pojawić jeszcze opady deszczu na termometrach prawie 14 stopni, a i tak ta temperatura odczuwalna będzie odrobinę niższa. Ciśnienie wciąż jest wysokie.
0: Dzień dobry, śpiewająco, witam was 3 po 10. Wysłuchacie Radia Kiss FM, nadaje do was wasza najlepsza koleżanka Julia Wasielewska i razem przygotowujemy się do kolejnego weekendu września. No będzie totalnie easy, z takimi bangerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze bieżące plotki, aferki, najnowsze nutki, no i obiecany suchar od Wasielewskiej. Czy czegoś więcej nam potrzeba w ten 25 dzień września? Absolutely no! A na sam początek tej 10 MJ Deli Deli Supreme. No, z takimi bangerami to ja mogę te poranki zaczynać. Zróbcie głośniej. Dzień dobry.

0: Francis Isobel w Radiu Kiss FM. No to jest jedna z bardziej romantycznych nutek, jakie gramy tutaj na antenie i ja ją bardzo lubię. Czy masz dalej problemów cały gen? 11 minut po 10 i ja mam niezłego newsa. Czy wy wiecie, co Joanna Krupa trzyma w lodówce? I tutaj mały plot twist, bo no nie znajdziecie tam raczej miliona fit i fancy produktów spożywczych, bo Joanna stawia na jajka, ale też ma konkretną zasadę. Muszą być od kur, które są dobrze traktowane. Do tego zdradziła, że pije surowe żółtka, a z gotowaniem u niej tak raczej na luzie, bo często po prostu zamawia jedzenie. Czyli jej lodówka to trochę jajka, żółtka, no i chyba jedynie miejsce na dostawę.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

serio w Radiu Kiss FM. No cóż to jest za serio bęgerek. Zbliżamy się powolutku do końca poranka, ale przed nami jeszcze w tej godzinie Zara Larsson, Sanach, Tyler Rose. No taki babski piątek nam się szykuje. Zdradzę wam, że mój dziś też taki będzie babski, więc robię nam dziewczyny klimat. Robię 20 minut po 10:00, to znaczy, że weekendzik już

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś zawiasy.
3: Chciałem to czynić!
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
13: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
14: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
13: Super promocja!
15: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
0: Po reklamie.
17: Radio.
18: 27 minut po 10, a ja chciałam tylko przypomnieć, że jeżeli macie wśród rodziny lub znajomych osoby o tym imieniu, Aurelia, Kamil, Franciszek, Władysław lub Piotr, no to te ziomeczki obchodzą dzisiaj imieniny. Nie ma za co, a no już wkręcicie się na jakieś party. Powodzenia!

0: słuchajcie, na pewno kojarzycie z TikToka koncept Maćka, który tworzy dosyć takie mocne i bardzo bezpośrednie treści, ale ja kocham tego gościa i słuchajcie, zaktualizował po roku listę cech, jakie musi posiadać jego przyszły partner, żeby w ogóle móc rozmawiać o spotykaniu się. No jak jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną do końca, bo jeszcze w tej godzinie wszystko wam opowiem, obiecuję!
1: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

a ja już wam mówię, jaki musi być chłopak według koncept Maćka, żeby był atrakcyjny, zaktualizował listę po roku. No i mamy to, więc chłopcy, podgłoście, jeżeli jesteście zainteresowani. Po pierwsze, musi posiadać prawo jazdy i samochód, koniecznie samochód. Po drugie, chłop musi zarabiać przynajmniej tyle samo, już nie musi więcej. No i po trzecie, nie może mieć półnagich fotek na Instagramie i lajkować innym facetom zdjęć. No słuchajcie, wymagania dosyć duże, więc jeżeli chodzi o mnie, to chłopcy, wystarczy, że oddychacie.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastu.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM.
6: Come on, my.
7: Drops and bangers.
3: Same hity.
7: Kiss FM.

0: Jesteś tu jedną.
1: Jan Marczewski i Hugo Tarres Bezos. To jest nowość u nas, słuchajcie. Nie mówcie chłopakom, ale ja jestem w nich naprawdę zakochana. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdą do Radia Kiss FM. A teraz z okazji tego, że dzisiaj mamy Dzień Budowlańca, mam dla was suchara, ale takiego specjalnie skomponowanego właśnie pod naszych ukochanych budowlańców. Słuchajcie, czy może znacie odpowiedź na pytanie, dlaczego beton nie ma pracy? Bo go wylali.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: co chodzi, Oki, Lolek i Więcej Nieba. Zbliżyliśmy się do 11. Dziękuję wam za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. Mamy weekend. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 11. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink. Prawdopodobnie było to podpalenie. Podstawowe fakty uda się ustalić bardzo szybko, twierdzi prokuratura. Zabezpieczane są różne dowody, m.in. monitoring. Zajęły się tym odpowiednie służby. Firmy zachęcają do powrotu do biur. Robi tak niemal 2/3 pracodawców. Ale co trzeci pracownik chce częściej pracować z domu. Pisze o tym Puls Biznesu. Teraz ponad 17 milionów osób. Tylu pasażerów przewiozły w te wakacje pociągi Polregio. Na koniec sport. Maja Chwalińska znów z sukcesem. Awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens. 6-1, 6-2.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
3: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. To szansa, aby korzystnie wynająć mieszkanie, uzyskać dopłatę do czynszu i dodatkowe wsparcie. Nabór do 2 października. To już oficjalne. Policjanci z Archiwum X po 25 latach rozwikłali sprawę zaginięcia podpoznańskiego przedsiębiorcy. Za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego odpowiada słynna niegdyś w Poznaniu grupa Borusia. Zatrzymano 3 osoby, a w tym lidera grupy, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boruś.
3: Zaginiony Andrzej Dziamski był majętnym mechanikiem. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Na koniec zaglądamy jeszcze pod Poznań. Leśnicy, myśliwi i samorządowcy walczą o przywrócenie populacji kuropatw. Zabiegają o to od ponad 20 lat. Tej jesieni udało się wypuścić na wolność 600 sztuk kuropatw szarych. Choć termometry wskazują prawie 15 stopni, to odczujemy o kilka stopni mniej. Ciepła kurtka jest dziś bardzo wskazana. Szaro jest od samego rana na niebie. Popołudnie też się takie szykuje, a w dodatku może być ono wypełnione bardzo mocnym i porywistym wiatrem. Słońce, tak, chciałoby się go trochę na niebie, ale dziś możemy o nim raczej zapomnieć.

0: Reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
2: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do akwaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
9: Super promocja!
10: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.

0: Wie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiło południe. 31-letni Ukrainiec odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty sformułowała już prokuratura. To po tragedii w Jarosławiu. Na razie napastnik jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i dozorem policji. Zarzuty zostaną mu postawione, kiedy tylko będzie na to zgoda medyków. Nasi piłkarze wracają do gry. Dzisiaj meczem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie zaczną rywalizację w Lidze Narodów. Trener Jan Urban skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną poda na godzinę przed gwizdkiem. Podobno będą zaskoczenia i tematy do dyskusji. Początek tego spotkania o 20:45. Inspekcja handlowa wykryła wady konstrukcyjne w łóżeczkach dziecięcych. Były w 7 na 12 skontrolowanych modeli. Marihuana niekoniecznie zmniejsza stres. Badacze udowodnili, że THC osłabia część fizjologicznych reakcji, ale inne wskaźniki pozostają bez zmian lub wręcz rosną.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Patrycja Strupińska. Dobre informacje płyną z ulicy Zeilanda. Pojawi się tam więcej zieleni zamiast części chodnika. Odnowiono także nawierzchnię i zmieniono organizację ruchu. A jeżeli chodzi o kwiaty, to pojawią się graby, lilaki, róże czy koci miętki. Koszt prac to ponad 180 tysięcy złotych. Zaglądamy teraz do regionu. Są zarzuty dla mężczyzny, który chciał dokonać rozboju w sklepie w Zbąszyniu w Wielkopolsce. 42-latek miał grozić pracowniczce nożem, bo chciał dostać hot doga. Finalnie uciekł z miejsca zdarzenia, a kobieta wezwała policję. Grozi mu 10 lat więzienia. Na koniec wracamy do Poznania, który szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. Wydarzenie zaplanowano 25 października. O szczegółach prezes Fundacji Biegusiem Bartosz Jadczak.
3: Bieg na 10 kilometrów dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
2: Wydarzenie odbywa się na poznańskiej Malcie. Temperatura bez zmian i sytuacja na niebie też jest bez zmian. 14 stopni i szare chmury. Właśnie taka aura wita nas o tej porze, a bardzo podobna czeka w drugiej połówce dnia. Opady deszczu, ich niestety nie możemy do końca wykluczyć, ale jedno wiemy na pewno. Mocny wiatr dziś też podokucza raczej do końca dnia. Trzymajcie się więc ciepło.

0: reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy

0: moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.

0: drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Skąd

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 14. Cena diesla może pójść w górę. Według analityków w przyszłym tygodniu może przekroczyć 9 zł za litr. Polacy nie inwestują, bo brakuje im kasy. Tak mówi 41% pytanych przez jeden z banków. Boimy się też ryzyka. 19% pytanych powiedziało, że po prostu nie wie, jak inwestować. Jeśli jednak to robimy, to głównie po to, by pomnożyć swoje oszczędności. Co trzecie dziecko z otyłością podjadało późnym wieczorem, podali krakowscy badacze. Blisko połowa piła codziennie słodzone napoje. Klapa telewizji Donalda Trumpa, ocenia dziennik Washington Post. Kanał uruchomiony wskutek konfliktu prezydenta z mediami stracił do środy prawie 95% oglądalności, a został uruchomiony raptem w poniedziałek.
2: Siemano, słuchacie Radio Kiss FM i mamy w końcu piątek! Doczekaliśmy się tego dnia, ja bardzo na ten dzień czekałam i pewnie część z was już jest po pracy i może wrócić do domu, pochillować,

kulej. No to co? Lecimy! Radio. I zaczynamy naprawdę z grubej rury, bo wjeżdża banger Happiness is so sad od Swedish House Mafia, więc róbcie koniecznie teraz głoś.

0: Tyla That Girl. No i uwaga, na samym początku chciałabym was bardzo przeprosić, bo ja wiem, że ostatnio jest dużo Trumpa u nas po południu, ale no musicie mnie zrozumieć, no nie mogę wytrzymać ze śmiechu, gdy widzę takie artykuły. Uwaga, otóż Donald Trump stwierdził, że od teraz w Stanach Zjednoczonych nie będzie używało się słowa sztuczna inteligencja, tylko zamiast tego wszyscy będą mówili super inteligencja. No, idąc jego tokiem rozumowania, za chwilę nikt nie będzie mówił Trump, tylko super idealny Trump.
1: Radio Kiss FM.
0: A zresztą co my się przejmujemy? Jakby to powiedziała pewna telewizja, wszystko to wina Tuska! No dobra, trochę mnie poniosło, wybaczcie mi to, no ale nie da się. Nie da się przy takich informacjach, ale za to was może ponieść przy self-aware, bo ten numer naprawdę spowoduje, że od razu wam się będzie chciało tańczyć.

0: było cieplutko, ale dobra, bo teraz nie o tym, a o tym, że jest ważne info, bo my uczymy i bawimy. Jeśli pracodawca z własnej inicjatywy chce rozliczyć nadgodziny czasem wolnym, to za każdą przepracowaną nadgodzinę musi oddać pracownikowi 1,5 godziny wolnego. No jak wiemy, szefowie lubią sobie trochę namieszać.
1: Aha, właśnie tak, człowieku.
0: Oni są jak Quebo na fide, typowi krętacze.
2: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę zrobi się u nas mega słodko, także koniecznie ze mną bądźcie.

0: Nowe radio Kiss FM.
1: Kiss my DM.
2: Turn it up.
0: Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień.
1: Yeah.
0: Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz. Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Słuchacie Radio Kiss FM i teraz czas na mega słodkie info. Otóż Damiano David, ten od... albo od tego I wanna be your slave. Dobra, nieważne. I Dove Cameron wzięli ślub. Widziałam ich fotki z tego wyjątkowego dnia i wyglądali naprawdę przepięknie. No cóż, życzymy im wszystkiego, co najcudowniejsze. No i miło jest patrzeć na młode, kochające się pary. A jeszcze milej wam będzie, jak zrobicie teraz głośniej, bo czas na Urzel i Roni.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i Bad Bunny wie, jak robić dobre letniaczki, ale tak szczerze, to ten numer nawet można słuchać jesienią, bo on wtedy też wchodzi dobrze. No ale mamy my już trzeci dzień jesieni, a co za tym idzie, czas na wielkie zmiany. Na pewno zmianę garderoby, bo pogoda na zewnątrz no nie dopisuje, ale ja też wiem, że oprócz garderoby dziewczyny w szczególności mają chęć na zmianę koloru włosów. I gdy tylko o tym pomyślę, to od razu mam przed oczami Hailey Bieber i jej cudowny glossy espresso kolor. Czyli wiecie, taki błyszcząco czarno-brązowy. No ona pięknie wygląda i coś czuje, że nasza trendseterka jest w formie. A my, wasi ulubieni trendseterzy muzyczni, również jesteśmy w formie.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo. Ale nie myśl nawet o tym, że ja

0: co chodzi Lolek Giń za mnie w radiu Kiss FM. No ta jego płyta jest wybitna. I co najciekawsze, cały czas te jego numery rosną w siłę i utrzymują się w topce. No jest on naprawdę świetny. A jak mówimy już o świetnych rzeczach, no to ja mam dla was świetną propozycję. Bo znam takie jedno miejsce, które jest fajne i które powinniście odwiedzić. Czyli jest to nasz Instagram i nasz TikTok, bo tam naprawdę sporo się dzieje. Jeżeli nie wiedzieliście, co ja robiłam wczoraj, no to dlatego musicie wbić na naszego Instagrama. No bo tam mamy filmiki i możecie zobaczyć, jak sobie poradziłam, będąc sama wczoraj w studiu.
1: Radio Kiss FM.
0: W tej godzinie była już Hailey, więc teraz czas na kolejnego Biebera, ale o tym już za chwilę, także koniecznie ze mną bądźcie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
10: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM, a ja naprawdę mam lekki problem, dlatego że jak sobie smacznie spałam, to akurat w tym czasie Justin Bieber robił darmowy koncert w parku w Los Angeles, no i tak po prostu on sobie siedział z ziomalami, z instrumentami, grali, śpiewali, no bawili się świetnie, ja też bawiłam się świetnie oglądając te filmiki, ale no nie ukrywam, bawiłabym się dużo lepiej, gdyby Justin wydał płytę albo ruszył jakąś trasę koncertową, no po cichu liczę, że ten park to taka zapowiedź czegoś mocniejszego. Witamy w Choroszczy, pozdrowionka!

0: La Ant in LA w Radiu Kiss FM i teraz robię 6-7, bo mi tak na Instagramie kazali i to też jest okej, a jeszcze są bardziej okej nasze newsy. Zapraszam Was na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 15. 12-latek, który uciekł samochodem, odnaleziony. Jest cały i zdrowy. Przejechał ponad 150 km. Z Siechnic pod Wrocławiem za Zieloną Górę. Sprawę wyjaśnia policja. Niecodzienny grzesznik w kościele w Poznaniu. Kościelny zauważył, że drzwi do jednego z pomieszczeń są zamknięte od środka, a za nimi ktoś jest. Mężczyzna zaczął uciekać. Okazało się, że dzień wcześniej włamał się na teren kościoła i okradł go. Trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia. Jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy ruszył w Karpicku w Wielkopolsce. Warsztaty potrwają 8 dni. Młode łosie są coraz mniejsze. To w Norwegii. Powodem? Ocieplenie klimatu. Bo gorące i suche lata oznaczają mniej dobrego pokarmu.
0: Chwila po 15 na zegarach, a my mamy piątek, czyli to oznacza, że możemy troszeczkę już pochillować, bo wiecie, już weekendzik się zaczyna, ale spokojnie u nas tak, na spokojnie to nie będzie, dlatego że musicie już sobie naszykować telefony, bo za chwilę wlatujemy z głosówkami, trochę będziemy siebie nawzajem podrywali. Uwaga, czy ten tekst was poderwie? Czy jesteś może mikrofalówką? Bo mnie mega kręcisz. Więc naprawdę czekam na takie wasze propozycje, miejcie telefony gotowe, Daria Kulej, let's go! Drops and
1: bangers. To jest radio Kiss
0: FM. Z tym podrywaniem to tak na poważnie, więc naprawdę naszykujcie się, bo ja czekam na mega hot i dziwne teksty. No i zobaczymy, kto z was zgarnie od nas fajne gadżety.

0: Masz lustro w kieszeni? Bo widzę siebie w twoich spodniach. Czekam na wasze propozycje, wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie ikonkę wysyłania głosówek do mnie na WhatsAppie. Czekam na mega odjechane, dziwne i szalone propozycje tekstów na podryw.
1: Radio Kiss FM.
0: Radiokiss.fm, tam się kierujcie, nagrywajcie głosówki, a za najbardziej kreatywne głosówki coś wam tam fajnego z naszego kisowego merchu wyślemy.

0: naprawdę mam świetny humor, dlatego że mi wysłaliście bardzo dużo głosówek i jestem mega podekscytowana. Prosiłam was o to, żebyście mi wysyłali podrywy, jakieś fajne teksty na podryw i dostałam od Michała głosóweczkę.
1: Miałem takiego kolegę Staszka, który chciał poderwać dziewczynę tekstem, a więc lubisz chleb, prawda? I myślał, że ten tekst zadziała idealnie na podryw.
0: O nie! No to mi się wydaje, że Staszek musiał być bardzo zestresowany i w dodatku chyba bardzo zdesperowany.
2: Radio Kiss FM.
0: A wy wbijajcie na radiokiss.fm i tam macie ikonkę wysyłania głosówek i wyślijcie mi jakieś wasze pomysły, jakieś kreatywne pomysły tekstów na podryw. Ja czekam i już się nie mogę ich doczekać. Let's go!
2: Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Kochasz design, sztukę i piękne przedmioty? Wpadnij na Targi Rozmaitości w Poznaniu już w ten weekend 26 i 27 września. Odkryj autorską biżuterię, ceramikę, dekoracje, naturalne kosmetyki, ubrania i dodatki. Rozsmakuj się w lokalnych pysznościach. Targi Rozmaitości. Sobota i niedziela od 11 do 18. Concordia Design, ulica Zwierzyniecka 3. Wstęp wolny. Sprawdź więcej na targirozmaitości.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
6: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
15: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
14: Kawali przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

0: na podryw i no naprawdę ja jestem pełna podziwu. Co wy macie w głowie?
1: Ja ostatnio usłyszałam, nie zachęcam do romansu, ale gwarantuję, że twoje zasady nie wytrzymają 5 minut.
0: O nie, i wyobraźcie sobie, że to może być kogoś tata. O nie, dobra, Piotrek, a ty co masz ciekawego?
2: Wiesz co, lubię muzykę. Umiesz grać na flecie?
0: Oj, kocham twój śmiech na koniec, on naprawdę dużo oddał, ale wiesz co, ja z muzyki nigdy nie byłam dobra i w sumie nie wiem, o co ci w sumie może chodzić. Ale wy powinniście wiedzieć, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyście szybko wbili na radiokiss.fm i tam macie ikonkę WhatsAppa, wysyłajcie jakieś fajne głosówki z tekstami na podryw i ja czekam.

0: So Good w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgery i też wasze teksty na podryw są so good. Razem ze mną tutaj jest nasza social queen Julia, siemano. I słuchaj, ja ci przeczytam propozycję od Filipa, napisał świetny tekst na podryw i musisz powiedzieć, co o tym myślisz w skali od 1 do 10.
1: Okej.
0: Okay. Czy twój tata jest historykiem? Bo na twój widok mam powstanie w spodniach. I co?
1: No, jak po ocenka? Części był historykiem.
0: No to idealnie się składa, ale mamy też głosówkę od Joasi, także posłuchajmy, co nam fajnego nagrała.
2: Gościu był już po kilku albo kilkunastu głębszych i zaczął mniej więcej w ten sposób.
0: Okej.
2: Okay. Mała, ty nie myśl, że jestem taki goły. Ziemię mam, dom mam. Co prawda mieszkają w nim rodzice, ale są już starzy.
0: O nie! Joasia, ja ci mega współczuję, że trafiłaś na takiego chłopa. Panowie, to jest przykład właśnie, czego nie powinniście mówić.
3: Potwierdzam. Radio Kiss FM.
0: Ale za to wy możecie nadal wbijać na radiokiss.fm i tam nagrywać jakieś propozycje tekstów na podryw. Ja mega na to czekam. Zaskoczcie mnie, bo my się tu z Julią naprawdę przy waszych głosówkach świetnie bawimy.

0: tylko w Radiu Kiss FM i ja mam dla was mega ważne przypomnienie, bo to, że mamy swojego Instagrama i TikToka, to już doskonale wiecie, ale nie wiem, czy wiecie, że mamy też naszego YouTube'a, więc koniecznie teraz wbijajcie na YouTube'a radiokiss.fm i tam macie nasze trzy wspaniałe filmiki, wywiad z Januszem Walczukiem, z Renę, z Zdunek, czyli wywiady z Kiss Rapu, także koniecznie tam wbijajcie, bo naprawdę warto te treści zobaczyć.
1: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę mam dla was ważne info i wtedy będziecie wiedzieli, co powiedzieć danej osobie, jeżeli ktoś jest dla was niemiły. O, tak wam powiem.
1: To jest Radio Kiss FM.

0: drops and bangers.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Bricomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10.

0: Dropy i Węgiery. Ona jest świetna. A ja mam teraz dla was mega ważny przekaz na dziś, tak jak zapowiadałam. Bo tak, jeżeli ktoś wam mówi, że nie jesteście fajni, to się w ogóle tym absolutnie nie przejmujcie. No bo zobaczcie, wszyscy Polacy tak krytykują nową serialową odsłonę Lalki Bolesława Prusa, a ludzie z innych państw pokochali ten serial. I oficjalnie jest to trzeci najlepszy start polskiego serialu na platformie streamingowej. Więc jak ktoś jest dla ciebie niemiły, to po prostu powiedz mu tak.
1: A ja

0: Loser. Ja też dzisiaj nie jestem loserem, dlatego że jeszcze nic nie zepsułam w radiu, mimo tego, że jestem sama. No i żeby tradycji stało się zadość, no to już za chwilę wbijamy do Was z update'em Radia Kiss FM, ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego się dzieje w naszym mieście.
1: What's up? Co tam w Poznaniu?
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. Do soboty trwa Tydzień Różnorodności, a to oznacza szereg atrakcji, warsztaty, spotkania, spacery, pikniki, koncerty. Każdy znajdzie coś dla siebie. Aby sprawdzić cały program wydarzenia, wejdźcie na stronę poznań.pl. Jutro natomiast trochę historii będzie można doświadczyć na Placu Kolegiackim i przenieść się w dawny świat rzemiosła i historii Poznania. Do zobaczenia na Placu Kolegiackim już jutro. Natomiast w Teatrze Polskim zbliża się festiwal pełen różnorodności – Queer Fest. Nowe formy sztuki i osobiste doświadczenia. Spotykają się już 14 października. Zapiszcie tę datę w swoich kalendarzach.
3: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć, jest 16. Za godzinę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią. Stawką finał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu Mistrza Europy. Mocno trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. Sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej. Awansowała do półfinału turnieju w Singapurze. Pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens. W Polsce przybywa bardzo bogatych ludzi. I to najszybciej na świecie. Jak pisze Puls Biznesu, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Gratka dla fanów gier komputerowych. W odświeżonej wersji wraca Wiedźmin 3. Remaster zadebiutuje jutro, w samo południe polskiego czasu. Poprawiona została oprawa graficzna, walka, jazda konna i zachowanie przeciwników.
0: Mamy 16 na zegarach. Ja nie wiem, jak ten czas tak szybko leci. Dopiero zaczynałam, a tutaj już naprawdę jestem w połowie, ale gwarantuję Wam, że ta połowa będzie świetna, bo będzie dużo ploteczek, dużo śmiechu, dużo newsów, a przede wszystkim najlepsze dropy i bangery. Także no co, koniecznie ze mną

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I najlepsze mamy też dla Was informacje. Zapraszam Was teraz na szybki kącik edukacyjny. Więc uwaga, na południu Etiopii został odkryty nowy gatunek węża.
1: Wierz mi je w jednym miejscu.
0: A dokładniej wąż jajożer, który żywi się jajami ptaków gniazdujących na drzewach. Ale co w tym wszystkim jest najciekawsze, to to, że jajo może wydawać się nie do połknięcia, ale jajożer i tak sobie z nim poradzi. Potrafi tak szeroko otworzyć paszczę, że połyka i trawi je w całości. Brzmi znajomo?
2: That's what she said.

0: nagminnie siedzą wszyscy teraz w studiu i kręcą tyłeczkami na lewo i na prawo. Nawet szef, który nie odebrał ode mnie telefonu, a w sumie o co z tym dokładnie chodzi, no to koniecznie musicie być na Instagrama, żeby poznać background, ale tylko tyle wam mogę powiedzieć, że robię rzeczy, które wy mi piszecie na Instagramie radiokiss.fm. Nie, w sumie bez kropki. Tam się po prostu kierujcie na Instagrama i możecie napisać, co powinnam zrobić. Skoro jestem sama w studiu, no to wiecie, szalejemy dzisiaj.
1: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę wam powiem, co jeszcze będzie ciekawego się u nas działo. Koniecznie ze mną bądźcie.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Kochasz design, sztukę i piękne przedmioty? Wpadnij na Targi Rozmaitości w Poznaniu już w ten weekend 26 i 27 września. Odkryj autorską biżuterię, ceramikę, dekoracje, naturalne kosmetyki, ubrania i dodatki. Rozsmakuj się w lokalnych pysznościach. Targi Rozmaitości, sobota i niedziela od 11 do 18. Concordia Design, ulica Zwierzyniecka 3. Wstęp wolny. Sprawdź więcej na targirozmaitości.pl.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Media Expert, taniej masz.
9: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
10: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
9: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
11: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
18: Czyta lektor AI.

0: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Po reklamie.
8: Radio.
9: Słuchacie Radio Kiss FM i szybkie info. Blisko 60% Polaków nie rusza się wcale i ja w tym momencie to zmienię, dlatego że w tej godzinie zagram wam jeszcze Urzel, Kubi producent, będzie Betty, Karol G, naprawdę będzie się działo, więc nie ma opcji, żeby ktoś z was siedział. Nawet jak jesteście w samochodzie, to zaparkujcie gdzieś tam z boku i poruszajcie trochę razem ze mną tyłeczkiem. No a nie mówiłam? Leci Urzel Roni.

0: ważnej informacji. Otóż nie wiem, czy wiecie, no pewnie wiecie, Julia Żugaj ma swój girls band i pochwaliła się, ile już wydała na dziewczyny.
1: Być może zbliżamy się do miliona.
0: Wow, kochana, no to naprawdę ogromna suma, no ale w sumie kto boga temu zabroni.

0: na pewno jesteś tą jedną.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: Tropy i bęgery i też najlepsze pasmo od godziny 18, bo to właśnie już wtedy zaczyna się Kiss Music Friday i to właśnie tam możecie słuchać największych premier, czyli wyobraźcie sobie, numery, które wyszły równo o północy, od razu są grane u nas w radiu. Nigdzie tego indziej nie znajdziecie, będą najlepsze premiery, także koniecznie ze mną bądźcie.
1: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę wbijamy na siatkarskie boisko i zobaczymy, co tam się fajnego dzieje.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
24: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Po reklamie. New music, new music. Radio Kiss FM.

0: back to yours. Drops and bangers. Świetne, kocham to mówić, drops and bangers. Wy sobie też tak powiedzcie teraz na głos, na trzy uwagę tak mówimy i to pozwoli wam uwolnić wszystkie emocje. Raz, dwa, trzy, drops and bangers! Nawet Julia tutaj ze mną powiedziała, a teraz ja wam powiem bardzo głośno, że już bijamy z update'em Radia Kiss FM za chwilkę.
1: What's up? Co tam w Poznaniu?
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już w tę niedzielę w Poznaniu może być bardzo zabawnie, a to za sprawą spektaklu Sąsiedzi z Góry, czyli Bara Boom w rolach głównych. Marcin Korcz, Jowita Budnik, Paweł Małaszyński, reżyseruje Artur Barciś. Będzie zabawnie i zaskakująco. Do zobaczenia w kinie Teatr Apollo o 16:00. Wstęp jest biletowany. Natomiast 29 września w Poznaniu kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński i spojrzenie na współczesną męskość po swojemu, czyli z uśmiechem i autoironią. Wydarzenie rusza o 20:30 w Auli Artis. Na koniec wydarzenie, które już teraz warto zapisać w swoich kalendarzach. 25 października w Poznaniu rusza jesienny bieg charytatywny. Będzie coś dla dorosłych i coś dla dzieci. Widzimy się na poznańskiej Malcie.
3: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć, jest 17. Czas start! Za chwilę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią. Pojedynek w Mediolanie zdecyduje o tym, która z drużyn zagra jutro w finale Mistrzostw Europy. Z reprezentacją Słowenii gramy regularnie nie tylko na imprezach rangi mistrzowskiej, ale także Igrzyskach Olimpijskich czy w Lidze Narodów. Polacy bronią tytułu, są faworytem. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura jeszcze go nie przesłuchała, bo biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Wracajcie do biur, zachęcają firmy swoich pracowników, bo jak pisze Puls Biznesu, coraz trudniej jest im zarządzać zespołami zdalnymi i utrzymać motywację tych, którzy pracują z domu. Szykuje się poprawa pogody. Od jutra więcej słońca i cieplej, do 21 stopni.
0: Godzina 17 na zegarach i ja się tak cieszę, że teraz w newsach usłyszałam, że pogoda ma być lepsza, bo już się nie mogę doczekać, a że jeszcze teraz mam weekend, no to idealnie się wszystko składa. Mam nadzieję, że w weekend pogoda dopisze, ale my jesteśmy teraz w piątku, więc się na tym skupmy. Będzie sporo jeszcze informacji, sporo dropów i bangerów, czyli to, co wy kochacie najbardziej. No i będę ja, wasza ulubiona prowadząca, Daria Kulej. Siemano!

New Trick w Radiu Kiss FM. Najlepsze dropy i bangery, a ja mam dla was teraz nowy travel hack z internetu. Podróżni owijają paszporty folią aluminiową, bo boją się, że ktoś może bezdotykowo wykraść dane zapisane na chipie. No i eksperci studzą emocje, bo odczytanie danych w taki sposób jest mało prawdopodobne, a e-paszporty mają zabezpieczenia utrudniające takie ataki, więc nie jest to nowy lifehack, bo taki problem nawet nie istnieje. No ale wiecie, i tak nie każdy zrozumie. Głupiemu nie wytłumaczysz. Ale za to ja wam chyba nie muszę tłumaczyć tego, że grały najlepsze dropy i bangery, no bo przecież słyszycie Harrison, All the Things She Said. Róbcie głośniej, let's

0: pomysły, a często wy macie najlepsze pomysły i już teraz możecie podsyłać rzeczy, które ja mogę zrobić w studiu, bo jak sobie wbijecie na naszego Instagrama i tam wejdziecie na Insta Stories, to zobaczycie post, w którym możecie pisać, co ja powinnam zrobić, bo naprawdę mam dzisiaj ochotę trochę poszpącić, nie ma już nikogo w studiu, w sensie nie ma żadnego szefa tutaj, więc wiecie, możemy naprawdę poszaleć, czekam, naprawdę niech was fantazja poniesie.
1: Radio Kiss FM.
0: Na Instagramie nas znajdziecie, wbijajcie na Insta Stories i tam piszcie ciekawe propozycje.

0: Reklama.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Po reklamie. To jest radio

31 metrów i waży 32 kg. Nad tą przekąską pracowało aż zespół 11-osobowy, więc naprawdę spory. Ja tylko mam nadzieję, że nie mierzył tego chłop, no bo wiecie, oni to zawsze z tymi rozmiarami mają problem. Ale za to my nie mamy problemu z najlepszymi bangerami. Tame Impala, Loser. No zróbcie głośniej, bo na

Turn it up, Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

nie da się przy tym numerze siedzieć spokojnie, a teraz jeszcze po tej informacji już w ogóle nie będziecie mogli siedzieć spokojnie. Uwaga, Patez na swoim Instagramie ogłosił, że udało mu się zdobyć drugi dziewiczy szczyt. Brawo! No chłopie, co ty robisz? Ja naprawdę nie wiem, ale jedyne co mogę wykrzyczeć to Polska Góra!

0: rozgrywkę. I przychodzę teraz do Was z ważnym update'em, dlatego że udało nam się wygrać już pierwszego seta, a w tym momencie rozgrywa się drugi set i szybki update. Wygrywamy 5-3, także oby tak dalej szło i Polska górą.
1: Radio Kiss FM.
0: Za chwilę Wam zrobię ważny reminder i może też update siatkarski, w zależności jak panom będzie szło dalej.
1: Radio Kiss FM.

0: Chops and bangers.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
17: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Teraz ostatnia reklama.
21: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.
22: Come on, mine.
1: Drops and bangers. Same hity. Kiss FM.

0: czyli w tłumaczeniu możesz zadzwonić moim dzwoneczkiem. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale na pewno ten numer bardzo mocno buja. Nie tylko mnie, bo nawet Julię, która tutaj nadal siedzi ze mną w studiu, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, że ze mną jest i mnie nie zostawiła. I ja was też teraz nie zostawiam bez informacji, bo już teraz wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM, także róbcie głośniej!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Cześć! Jest 18. To dzień sportowych emocji. Nasi siatkarze właśnie grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. A wieczorem piłkarska kadra zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45. I w związku z meczem na Stadionie Narodowym będą w Warszawie utrudnienia. Ograniczony został wjazd na Saską Kępę. Trwają prace nad specjalną aplikacją alarmową, ostrzegającą przed zagrożeniami pogodowymi i militarnymi. Dźwięk ostrzeżenia usłyszymy nawet wtedy, gdy telefon będzie całkowicie wyciszony. Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Będzie pępkowe w łódzkim zoo. Urodziły się tam lwy azjatyckie. Samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki.

0: Kiss Music Friday w Radio Kiss FM. Let's go.
1: I zaczynamy naprawdę grubo. Taylor Swift, Patient Zero. Zróbcie głośniej, bo naprawdę o niej dzisiaj troszeczkę sobie więcej pogadamy.

0: świetny, a epka Kuby dropnęła dzisiaj i naprawdę jest dowalona. I on u nas ostatnio był, zostawił dla was specjalną wiadomość, także posłuchajcie.
1: Siemanko, to Kuba Szmajkowski, a to moja pierwsza autorska epka, której premiera właśnie się odbyła, więc będzie mi turbo miło, jeżeli posłuchacie. Buziaki.
0: Buziaczki, też dla ciebie mega przysłodka wiadomość. Numer jest świetny, a my już teraz przechodzimy do kolejnego bangeru i będzie to Adela Nicole Kidman. No Adela naprawdę przejęła tym numerem wszystkie platformy streamingowe i jest na całym świecie w topce, a to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, także róbcie teraz głośniej.
2: Radio Kiss FM. Trend Alert.

jest weekend dzisiaj, premierowo w Radiu Kiss FM. No tak, panowie wypuścili ten numer w samą porę, bo ja już czuję weekendzik, ale spokojnie, mam prawdziwy banger info dla Swifties i czuję, że też będziecie mieć najlepszy weekend ever. Dzisiaj już oficjalnie dropnęło rozszerzenie albumu The Life of a Showgirl, a Taylor wrzuciła nam aż 4, uwaga, 4 nowe piosenki. I Taylor na Insta napisała, że te piosenki narodziły się z czystej wdzięczności za ciepło jej fanów. I kochana, oj, my jesteśmy naprawdę wdzięczni. Premierowo Taylor Swift, Babylon, a to jest Kiss Music Friday i my gramy to jako pierwsi. I teraz uwaga, zróbcie głośniej, bo naprawdę warto.

0: W Radiu Kiss FM. No ten numer jest świetny, widziałam pełno TikToków z tym numerem i tak się cieszę, że w końcu ten numer wyszedł. I Sara, ja zrobię to dla ciebie i będę specjalnie tego numeru słuchała cały czas w zapętleniu, a takie świeżutkie premiery tylko w Radiu Kiss FM, ty i tylko w Kiss Music Friday, a już zaraz wbijam do was z kolejnymi premierami. Jesteście up to date? Nie ma za co, kochani.
1: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi. Radio

0: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od jednego do czterech pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: XCX, które jak widziałam na Insta, bawiły się naprawdę na pełnej przy realizacji takiego fitu. I tego fitu szczerze, no nie miałam u siebie w bingo. Totalna premiera Madonna, Charlie XCX. Posłuchajcie. Fresh new sounds, yeah!
1: Kiss Music Friday. Największe drogi.

0: Takie premiery tylko w radiu Kiss FM, a to jest Kiss Music Friday. I teraz mogliście posłuchać numeru Żabsona, Kawaii. I nie wiem, czy wiecie, co oznacza kawaii, więc ja wam szybko tutaj podpowiem. Kawaii oznacza urocza, więc ja jestem bardzo ciekawa, Żaba, do kogo ty ten numer napisałeś? Czy jest jakieś ukryte dno? Mam nadzieję, że wbijesz do nas i nam o tym opowiesz. A my teraz zmieniamy troszeczkę klimat i lecimy na pełnej z numerem, który jest totalnie wiralową topką. Storm 2, zróbcie głośniej, lecimy, let's go!
1: Radio Kiss FM, ten numer jest trendem.
2: Are you ready for this?
3: Like an empty fire, like your desire.

0: Właśnie takiej nuty potrzebowałam na ten weekend, a Sam Field to holenderski DJ, no i chyba mnie to w ogóle nie dziwi, bo Holendrzy w ogóle mają dobrych DJ, także ten numer świetnie buja, no i świetnie się wpasuje na ten weekend. A teraz wracamy na polskie podwórko, bo czas na Kumple. Kumple to jest grupa, która wydała już jeden album, który nazywał się Kumple, a teraz zrobili album numer 2, który nazywa się Kumple 2. Tak po prostu. Dobrze, że nie tracili czasu nad rozkminami, nad jakąś nazwą albumu, bo liczy się wnętrze. Płyta przesłuchana, no i nie umiem wybrać mojej ulubionej nuty, ale ta na pewno jest w topce. Kumple, ballada w Radiu Kiss FM. Róbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: zakochałem się w lobeliowych jeziorach.
1: No kumple zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę. Mega przyjemnie się tego słucha. A to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, czyli najświeższe premiery tego tygodnia i Viral Hits Only. W tej godzinie naprawdę będzie jeszcze sporo tych numerów. Nie mogę już trochę zdradzić, żeby Swifties się szykowały, bo my zagramy jeszcze na pewno jeden numer, także naprawdę warto ze mną być. Turn
2: it up. Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go.
1: I szybkie info nie o muzyce, a o siatkówce, bo wygraliśmy ze Słowenią 3-0! Wielkie brawa dla naszych kochanych siatkarzy i będziemy walczyli w finale. Także to szybkie info, a my już teraz wracamy do

0: to promocja. Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą. A ja nie potrafię dobrze pływać.
16: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
17: Super promocja!
18: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
20: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: Travistofast i trawisz to.
20: Aflofarm.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: świetna. Ja się rozmarzyłam, ale dobra, za chwilę wlatuje numer, który jest w polskiej topce. O co chodzi? Lolek, nienawidzę Warszawy, a wy słuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

O co chodzi, Lolek, nienawidzę Warszawy? No wcale mnie nie dziwi, że ten numer jest w topce w Polsce, bo naprawdę jest świetny. Ja kocham nowy numer, album O co chodzi i w ogóle kocham Kiss Music Friday i kocham Radio Kiss FM. Jest naprawdę świetnie. Bawiłam się dzisiaj wspaniale. Dzięki, że ze mną byliście i koniecznie słyszymy się w poniedziałek o godzinie 14. Ja będę i mam nadzieję, że Nikodem też będzie. No także do zoba!

spokojnie, nie zostawiam tak was bez niczego, bo już teraz możecie słuchać muzy nieprzerwanej, najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. A tu mówiła do was Daria Kulej, bawiłam się z wami świetnie, buziaczki.

0: promocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Po reklamie.

ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za p***ę z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za p***ę z obu stron.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Co sprawdzasz, tato?
9: A przelew z pensją.
8: Tak, co miesiąc?
9: Co miesiąc.
8: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
9: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Po reklamie.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kochasz design, sztukę i piękne przedmioty? Wpadnij na Targi Rozmaitości w Poznaniu już w ten weekend 26 i 27 września. Odkryj autorską biżuterię, ceramikę, dekoracje, naturalne kosmetyki, ubrania i dodatki. Rozsmakuj się w lokalnych pysznościach. Targi Rozmaitości, sobota i niedziela od 11 do 18. Concordia Design, ulica Zwierzyniecka 3. Wstęp wolny. Sprawdź więcej na targirozmaitości.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Co sprawdzasz, tato?
11: A przelew z pensją.
10: Tak, co miesiąc?
11: Co miesiąc.
10: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
11: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl. Teraz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
3: Też chcesz imprezować?
2: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor. Jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
4: Bierz dobry przykład. A kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne. Łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: teraz ostatnia reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lale muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Radio Kiss FM. Yes.

0: promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
4: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie. Same hity.
8: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM.
9: Drops and bangers. Yeah.

0: Show.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.